potrebna mi se... Dobre, dobre, dobre.

0: Radio Kiss FM.
1: Yes. Był rok 2012. Pierwsze wąsy, prawo jazdy. W oczach jeszcze iskierki nadziei. Zanim zbladły, zanim zgasły. Idę rano pod inę.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. Wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska odwołana ze stanowiska. 4,5 miliona złotych wsparcia po powodzi miało trafić do firmy jej męża oraz sąsiadów. Sprawę badają prokuratura i CBA. Około 200 polskich turystów utknęło na Sycylii. Ich loty odwołano lub są opóźnione. To z powodu wulkanicznego pyłu, który wyrzuca Etna. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór zapewnia, że służby konsularne monitorują sytuację, ale to na przewoźnikach ciąży odpowiedzialność za swoich pasażerów.
2: Mówimy po prostu o fizycznej niemożliwości związanej z sytuacją naturalną.
1: Wulkan Etna jest aktywny od kilku dni. Pia Skrzyszowska, wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. Do złota zabrakło jej zaledwie 0,001 sekundy. Mistrzynią została Holenderka Nadine Visser.
3: Będzie bezpieczniej na drodze krajowej 28 w Suchej Beskidzkiej. Miasto dogadało się z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przygotowania projektu i budowy ronda turbinowego na skrzyżowaniu tej drogi z ulicą Zamkową. Codziennie przejeżdża tam średnio 10 tysięcy aut. Za nami zimna noc w całej Polsce. Temperatura spadła do okolic 10 stopni, ale w ciągu dnia zrobi się przyjemnie ciepło, bez upałów. Do 24 stopni w okolicach Zielonej Góry, ale niewiele mniej będzie też w okolicach Poznania, Wrocławia czy Opola. Tam 23 stopnie dziś. Najchłodniej na Mazurach 19 stopni.

0: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. Nieuczciwi przedsiębiorcy mają ponieść konsekwencje. Rząd chce ściągać od nich pieniądze za nierozliczone inwestycje z programu Czyste Powietrze. Teraz dotacje zwracać muszą właściciele domów. Po uchwaleniu nowej ustawy sytuacja się zmieni, zapewnia ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
1: Żeby kierownictwo wojewódzkich funduszy mogły dochodzić roszczeń bezpośrednio.
0: Nieuczciwi przedsiębiorcy mieli oszukać około 8 tysięcy rodzin na ponad 280 milionów złotych. Członkowie meksykańskiego kartelu narkotykowego negocjowali w Czechach zakup broni. Tak twierdzi amerykańska prokuratura. Czterej Meksykanie zostali ujęci w Czechach w czerwcu. Mózg może regenerować się lepiej niż sądzono. To po urazach czy chorobach. Badanie na myszach pokazało, że aby naprawić mózg, specjalne komórki w nietypowy sposób zasiedlają zniszczone miejsce.
2: Na dolnośląskim odcinku autostrady A4 dziś trwa koszenie traw. Zwężka do jednego pasa i ograniczenie prędkości do 80 obowiązuje na odcinku od węzła Wrocław Wschód do węzła Brzeg na jezdni w kierunku Katowic. Utrudnienia mają potrwać do 15. Jeżeli nie lubicie upałów, to dzisiejsza pogoda będzie idealna dla Was. Od 19 stopni na Mazurach do 23 w Wielkopolsce i na zachodzie kraju. Do tego bardzo dużo słońca. W kolejnych dniach będzie robiło się coraz cieplej, a w weekend wrócą upały. Ponad 30 stopni będzie w Warszawie, Łodzi i Katowicach. W niedzielę na północy kraju popada, a na zachodzie dodatkowo zagrzmi.

0: Promocja.
1: Ej, typie, robota jest.
0: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
0: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

0: To są newsy na 10. Marcin Sikora, zapraszam. Na początek problemy z wodą pod Warszawą. W wodociągu w Lesznowoli wykryto bakterie grupy coli. Woda nie nadaje się do spożycia, kąpieli, mycia zębów czy przemywania otwartych ran. Może być wykorzystywana jedynie do spłukiwania toalet. Trwa dezynfekcja wodociągu. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią ma działać przez kolejne 90 dni. Chce tego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest już projekt rozporządzenia w tej sprawie. Na koniec jeszcze gdańskie zoo, gdzie na świat przyszło 6 kotów pustynnych. To jedyny ogród w Polsce, gdzie można podziwiać ten gatunek, mówi Katarzyna Szyrmer z gdańskiego zoo.
1: Są to przesłodkie kociaki, zamieszkują północną Afrykę, południowo-zachodnią i środkową Azję, głównie tereny pustynne.
0: Młode kotki już można oglądać na wybiegu.
2: Teraz ważna informacja dla kierowców, którzy jutro mają w planach podróż śląskim odcinkiem autostrady A1. MOP Mszana Południe będzie czasowo niedostępny, bo na jego terenie będą trwały ćwiczenia ratownicze. Dlatego trzeba będzie zaplanować postój w innym miejscu. Jeżeli macie wśród swoich znajomych pracoholików, to koniecznie wyciągnijcie ich dziś z roboty i pokażcie, co fajnego można robić po pracy. Tym bardziej, że pogoda w całym kraju będzie sprzyjała. Jedynie nad Mazurami po południu pojawią się deszczowe chmury. Na termometrach od 19 stopni właśnie na Mazurach do 24 w Zielonej Górze.

0: DJ, turn this one up.
1: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM.
2: Where you at?
1: Nagraj posłówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
3: Radio Kiss FM.

0: To są newsy na 12. Małgorzata Mura, zapraszam. Dwie osoby zginęły, kilkanaście zostało rannych w wyniku ataku dronów na obiekty cywilne i przemysłowe w kraju krasnodarskim w europejskiej części Rosji, poinformowały lokalne władze. Resort obrony w Moskwie przekazał, że minionej nocy strącono ponad 500 ukraińskich bezzałogowców. Władze Ukrainy nie skomentowały dotychczas ostatnich nalotów na Rosję. Lotnisko w Katanii na Sycylii nadal zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna. To trzeci dzień jego paraliżu w szczycie sezonu turystycznego. A u nas najlepszy sezon nad morzem od końca pandemii. Właściciele nieruchomości w zachodniopomorskich kurortach takiego oburzenia nie mieli od dawna. W tym miesiącu brakuje już wolnych pokoi, mówi Hanna Mojsiuk z Północnej Izby Gospodarczej.
1: I hotele zapewniają, że mają także rezerwacje na wrzesień i październik.
0: Nad polskie morze przyjeżdżają już chętnie nie tylko Niemcy, ale także Czesi i Węgrzy.
2: Deszczowe chmury po południu pojawią się nad Mazurami. W pozostałej części kraju będzie słonecznie. I tak ma zostać do końca tego tygodnia. W sobotę i niedzielę szykujcie się na upały. Temperatury powyżej 30 stopni, w niedzielę nawet do 35 we Wrocławiu. Ale na północy kraju w niedzielę popada, a na zachodzie może też zagrzmieć.

0: Ej, sypie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

0: To są newsy na 13. Małgorzata Mura, zapraszam. Dzisiejsze zaćmienie słońca nie wpłynie na bezpieczeństwo dostaw energii. W Polsce rozpocznie się wieczorem, kiedy fotowoltaika nie dostarcza już tak dużo mocy. Co innego w całym europejskim systemie, który w wielu krajach opiera się na OZE, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
1: W całej Europie może na krótko z systemu zniknąć prawie 10 gigawatów. Natomiast zaćmienie słońca jest takim zjawiskiem, o którym wiemy. Możemy się do niego przygotować.
0: Operatorzy w Europie są w gotowości, deklarują stabilne funkcjonowanie systemu. NASA z kolei wykorzysta zaćmienie do badań. Za cieniem Księżyca podąży samolot wyposażony w specjalistyczne kamery. Będzie sprawdzać mechanizmy nagrzewania korony Słońca oraz wiatr słoneczny. A u nas częściowe zaćmienie rozpocznie się w zależności od miejsca pomiędzy 19.10 a 19.20.

może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

Twój głos, nasza antena.

0: To są newsy na 14. Małgorzata Mura, zapraszam. Są nowe informacje o tym, gdzie jest obecnie ukrywający się przed polskim wymiarem sprawiedliwości były minister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Przebywa w Naddniestrzu, separatystycznym prorosyjskim regionie Mołdawii. To stamtąd przesłał korespondencję do sądu w Warszawie. Romanowski jest jednym z głównych bohaterów afery w Funduszu Sprawiedliwości. A mamy wodne problemy w Beskidach. Jedno z najpopularniejszych schronisk w Beskidzie Żywieckim na Rysiance ogranicza dostęp do toalet dla turystów. Łazienki są czynne tylko 2 godziny rano i 2 wieczorem. Ustawiono więc dodatkowe toalety przenośne. Sytuacja jest trudna. Największe rzeki Beskidów, Wisła, Biała i Soła, mają niski poziom wody, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
1: Czyli mniej wody dopływa nam do koryt rzecznych, aniżeli z nich ubywa.
0: Z kolei górskie gminy apelują do mieszkańców, turystów i hotelarzy o oszczędzanie wody, ograniczenie podlewania ogrodów i napełniania basenów.

0: w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.
1: Game.

0: FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting@radiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na 15 Ula Harciarek. Zapraszam. Blisko 3 promile alkoholu w organizmie miał kierowca miejskiego autobusu. Zatrzymali go policjanci z Rudy Śląskiej. Pił piwo za kierownicą. Teraz sobie posiedzi, bo został skazany na pół roku więzienia. Konie na trasie do Morskiego Oka mają mieć łatwiej. Od 1 września wozy konne z Palenicy Białczańskiej będą kończyć kurs przy wodogrzmotach Mickiewicza. W ten sposób pokonają 3 km zamiast 7. No i jeszcze Światowy Dzień Pracoholizmu, który przypada właśnie dziś. Tylko jak odróżnić pracoholizm od pracowitości, mówi psychiatra Katarzyna Podkowska-Kurpas.
2: Przy pracoholizmie to mówimy o tym, że on już wchodzi na wszystkie obszary naszego życia. Sypią się nam relacje rodzinne, sypią nam się nasze zainteresowania. Nic innego się nie liczy, tylko ta praca.
1: Wtedy pomóc może psycholog.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Na początek o gigantycznym wycieku danych blisko 19 milionów Polaków. Poinformował o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Cyberataku dokonano na firmę MyDoc. A teraz dobre newsy z nadmorza. Można wchodzić do wody na wszystkich bałtyckich kąpieliskach. Wszędzie powiewają białe flagi. A dziś wieczorem zaćmienie słońca. Wraz ze zmrokiem na niebie pojawią się meteory z roju Perseidów. Podziwianiu mogą nam przeszkodzić chmury, mówi Michał Kowalczuk z IMGW.
2: Generalnie dobrą wiadomością jest to, że im bliżej będzie tych godzin wieczornych, tym generalnie to zachmurzenie w całym kraju będzie coraz mniejsze.
1: Częściowe zaćmienie słońca będzie widoczne w całej Polsce.

0: Ja.
1: Ej, typie, robota jest.
0: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
0: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

0: Agnieszka Pędzik. Kosmiczny spektakl i maraton kin plenerowych czeka nas wieczorem w Warszawie. O 19:00 Centrum Nauki Kopernik zaprasza na wspólne oglądanie częściowego zaćmienia Słońca przez teleskopy ustawione na dachu budynku. Później już z bulwarów będziecie podziwiać spadające gwiazdy. Obserwacje umilą food trucki i muzyka na żywo. A pod gwiazdami można też oglądać filmy. Pap Lolek na Polu Mokotowskim zaprasza po zmroku do wspólnego oglądania dramy. A na łące przy Muzeum Polin zobaczycie film Mateczka. W kinie samochodowym na torze Służewiec wyświetlana będzie druga część produkcji Pieprzyć Mickiewicza. Z kolei w letnim kinie plenerowym dla dorosłych przy Domu Kultury Świt na Targówku obejrzycie Obiecującą młodą kobietę. A jeśli lubicie klasykę kina, to szykujcie się na sobotę. O 15:00 kino Helios w Blue City przypomni kultowy hit Bodyguard z Whitney Houston.
1: Radio Kiss FM. To są newsy na 17:00. Ula Harciarek, zapraszam. Ceny paliw nieco spadły, jednak szanse na dalsze obniżki są niewielkie. Chyba że rząd powróci do programu CPN, ale zmiana i tak nie byłaby duża, ocenia Jakub Bogucki z epetrol.pl.
2: Na pewno nie tak jak w marcu, przekraczającej złotówkę, a raczej o zmianie powiedzmy 50-60 groszy. Myślę, że tak możemy bezpiecznie oszacować tą przecenę.
1: Najtaniej zatankujecie obecnie w województwie podlaskim. A teraz o pseudofachowcu z Gdyni, który miał naprawić dach, a ukradł psa rasy chihuahua wartego 4,5 tysiąca złotych. Policja zatrzymała złodzieja, a pies wrócił do właścicielki. No i zostajemy w temacie naszych pupili. Poszukiwany jest właściciel jeżozwierza, którego znaleziono w podwarszawskich Łomiankach. Zwierzę trafiło do Fundacji Kopytka z Nadzieją. Czuje się dobrze.

0: leave a message at the tone.
1: Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Nagraj głosówkę, co tylko chcesz.
2: Pozdrawiam dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci.
1: Numer naszego WhatsAppa znajdziesz na radiokiss.fm. Yes. Autopromocja.

0: to są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Pokolenie Z coraz bardziej się zadłuża. Według BIK Info Monitor długi mają głównie mężczyźni między 18 a 24 rokiem życia. Na głowę mają około 5 tysięcy należności do spłacenia. A dziś czeka nas zaćmienie słońca. Oglądanie go ze szczytu w Tatrach no może być kosztowne. Grozi za to mandat, bo po zmroku obowiązuje zakaz poruszania się po szlakach, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
1: No i będąc na tych popularnych szczytach wyżej, niestety nie wrócimy na czas, to znaczy będziemy schodzili po zmroku.
0: Zaćmienie można oglądać na przykład z Gubałówki czy Kasprowego Wierchu. A w USA pobito rekord świata w biegu z wózkiem dziecięcym. Kilometr 700 metrów Steven Biebelhausen pokonał w 4 minuty i 17 sekund.

Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers.

0: że wybiedzać więc co najmniej dzisiaj jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś. Jestem Michał Mała. No i słyszę tylko echo.
1: Echo, echo, echo.
0: No i słyszę tylko
1: echo, echo, echo.
0: No i słyszę tylko
1: echo, echo.

Twój głos, nasza antena. Wejdź na casting radiokiss.fm.

0: Ej, typie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.com.

Może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja. Top, top, top, top, top, top. Disco X.

Może cię znajdę jeszcze kiedyś, nie wiem. Znowu wyjeżdżam, pakuję walizę i starą kamerę. Dużo się dzieje, chcę tylko patrzeć na to. Więcej czuję w lato.

0: Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting@radiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.
1: Kiss FM. Drops and bangers.
0: Radio Kiss.

Jesteśmy za górami na Mazurach, leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza.

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmiany, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. W 2.01

czuć wolność, czaić. Przez połowę życia nie wyszedłem poza drugi rząd. Gardzę piedestałem, wolę mój tron. Robić muzeę, a nie show. Całe kilkanaście lat przesiedziałem tam ze swoim strachem przed oceną i tym, co powie ktoś na mnie. Minie to wszystko jak dym, gdy zagram pierwszą trasę.